skupina Janka Hanka tobie kiście dopokazała, że możesz też jacore style do jednego spiewa spakować. A nietko mam za was Michaj Lumecorów.

Nabožne wusowanie dżęca 12 žany nimamy, sme šak rano hižo putniske kemše wusowali. A tu iš svišimy nietko, abo mamo nietko kvile za jeden z tych hitov z oratoria nalečo.

Joanna Kagipat zome my z wami słyszysz żinca. Z dupieniem se zabieramy w naszym tematickim pogorzyńskim uszczowaniu, tak ze serskim dupieniem. Co świetki mają cynisz z dupieniem, tak w tym burze to grono, sywie aż zmijamy na tom świetnym dniu za was Boże słowo, przynosk słyszysz o w serskiej rzece w mediach, za to sme byli na podiumowej dyskusji z twardk dolnoserskim gymnaziumie, a przeprosujemy was na koncert do Serskiego Muzea w Chyszebozu, który szburza tam ten tydzień stwierdk jacer. Serski debutalbum se tam przedstawił. Jo, ale wytworisz, co my program zase z wami, lubi dzisiaj.

Redne Domcyk jowili namakao, a samo już o swejsku familiuma. Synażiam, aż josowam naszo czoj nie spytopało, ninto rzucym szyknym łackam wam, lubi zisi, iści redne swieżyn, redne swietko na penierzele z familiu, a przyjacielami.

0: Projekt Sroka używają strategii za zmocnienie dolnośląskiej rycy, a przy tym są medie jedno ze szerzyszczu. Widzę wszyscy już ci kapacity za niemskie medie, aby transportowali serskie temy jako zgromadną towarzyszność nastupność. Stwierdzę, są sobustatkujący przy projekcie Sroka przeprosili do kafeterii dolnośląskiego gimnazjum na Živarnicku pod motom To serske a medie. Maria Edikowska-Winklerowa powiedzio.
1: To jo przecy iści problematyski, aż mają niemskie medie szake temy za typiski serske. Groni mi to Nowak.
2: Z naszego widapak są to regionalne temy wetegi, wesebnie rycne, aber polityczne temy, że szczekę nasze niemsko rycne, aber drugo rycne susedy musy wierzyć w nas. A tam są nam żynca tekeż raz daje rozkładowali, aż to nie przecy tak wona przycena za dobrą powieść, ale aż musy tam niekaki zwisk do wszednego dnia byś, tam musi nieco wysednego byś, tam musi jadne relevancu mieć, tam musi jadna cilowa kupka byś, któryś znasz nieco w samego, nieco w Serbach cytasz, ale znasz w aktualnego problema albo tematyki w regionie, a gaż to se pen pokazuje w biegu tej powieści, jako nieco serskiego, albo z tym serskim związany, pen jo to derje, ale pen ta przycyna to jako powieść przełzesz za medie, nie toż ten serski aspekt, ale ten poszukny powieściowy aspekt, ta nowość, ta zajemność, to wesebne czojenie, albo ten emocjonalny aspekt.
1: A to płaci za szykne medie. Madlina Norbergowa jo pak z temami w telewizji spokoją.
3: Jo, ja gledam kóżdy jaca aktuel, a ja begroniwa aż tam, jo se szake polepszewo, woni cesto rozprzowi, albo cestczej, ako znasz niega w Serbach, w serskim żywieniu, w nawogach, w cerkwinnym żywieniu, w aktualność szachnen to sledniejo było aż zawożba, dostanio WCP-nys w dogronie, teke w obwotach, rucnikarstwo, gaszcu swieżenie, woni informirują co Bramborsku w Serbach.
1: Sabina Zigowa jo ideju tego zaredowania chwaliła.
4: Ja sam wiaselim, aż su te, kęcz hose, że su ta kompetentne. Ako su rozprawili nento vo svojim žele a vo tých problémach a kak ma se napríklad ja na mediova povieš prikotovaš. To je jan téma, což tak veľa tovaristvo, institúciu zajmujú, ja pak přemávo ľuží ho vidím.
1: V pódium je susejželi za serský rozgłos Diana Šejcova za print médie Nový Casnik a Lauzice Runčau Negajšna Sobuživa Širka Štefani Kraucojc a casnikárska piedarka domoviny z Budyšina Božena Šimanec.
5: Za mňa by to jara zajímavé ten vid ze z redakciou zonič, kak redakcie beža, to je to, što si bia zase slyšala, kak češko to jo, za nikoho, ktorý chce novinské živo činič, dokáž majen veľa médiu a kúž
1: Ako dobry przykład za widowność Serbów we mediach ją naspomniała telewizja Lausitz w Lewe Sakskiej. Tam prawidłownie stajają komentary w Gernoserskiej Rycy online. Po podiumowej dyskusji są obdzielniki zbierali idee przy Ziewarnickach. Zofia Redelowa widzi iści mężności za tradycjonalne serskie medie.
6: Aby sersku rzec, takie więcej spechowasz, a jan przykład, aż mamy w ABB jan archiw, że możemy takie stare przynoski pytać, aż te nie są zgubione za zjawność. A takie jadną mediateku natwarisz, żeż możesz takie tematyczki pytasz.
7: Ja, ale jak to dojrzysz, ja druga wiec. Ja no, z wiecy personalom by wiele, wiele wiecy można było. A wiele by się lepiej rażyło, to żyło by lepiej wytbiegnuło, dokoleż mogę raz, dają tylko naraz. Nowych ludzi dają, ako musisz przedstawić, ale zariadowania, a krótkie powieści musisz takie przedstawić, co niż dają kopicu żyła za nowy casnik. A to za Janoci redaktorki jo wiele.
1: Pet Szmarnio, Żyl Franciszek Hetlicojc, redaktorka Nowego Casnika. Za rozgłos su zapisali na razienie live dyskusję.
7: Aż w ABB by se takie mogła jadne saskie blido cynisz. Jadną dyskusję na rundu z czymi ludźmi, ako saski pojadają, a poen jadną temu raz objadnasz. Ze szakorakich widu, a takiego, że to kontrowersne a krytyczki, żaden czach miesz przed krytyku a indywidualnymi wosobinskimi mieniami a ideami.
1: Za digitalne a socjalne medie jo se zajmowała Julia Bierinkowa.
8: Poprzedłem tam su serskie digitalne medie, samo podcast, to nie som wiedziała, jo to serski recepen? Jo, kulnie. Ale teke su šakorake žycenia, to hyšči przepejedame.
9: Pičko lustne psikvat, až dajo také tutorie šminkovania, ale serske rece. Jo, also také poušukne te ime šetne godinja.
1: Užuvaš ove sociálne medie?
9: Jo, teke užuvam, also Insta mam.
1: A, teke serski?
9: Jo, so wie. Also tam da jo nekotare Wesobe, aber Institutie ketterisch zu tam aktivne. A to teke, ja, ogle da jo. A teke, gasch zamanet so želiom, pen to teke zaaste serske Rätsel.
1: Ulicu jo Charlotta Kuszczyc. A teke to su v podiumie jużo tematizirovali. Gasch, co niechten na kuszdypad psiś do niemskich mediu, mežo za to teke sam nieco ceniš. Se dalej kubłaś.
2: Jak piszą na przykład sasnikarskie informacje, jak funkcjonują media w żywo, tam dają perucenia za takie seminary gronim raz, a gaby tam luże we towarzystwu na przykład, albo w instytucji co raz obszelili, pewnie to już raz jaden prednik szac, kasz ja piszą skel profesjonalną sasnikarską informację, pewnie to lepsze za redakcję takie na co obszałzesz.
1: Pritom jo ważne se uviedobniš, na kaki medium se obrošijomy. Na rozgłos, abo casnik, na tyžinik, abo dňovny casnik. Plakuš, lego su druge vieci relevantne. Dejš přemysliš, kto jo cilova kupka. Škeda, až nej su se na ževarnicce obželili teke nímske medie, což jo byl zapšavim teke vetklit za redovania.
7: Ale to je teke statement, ne? Na tom jo markovaš, kakú relevancu majú te serske teme.
0: Okovo čitašča zájemco privátnych, ako teke ze serskych tovaristvo a institúciu jo stvrtk přichvatalo na ževarnicku projekta Sroka do kafeterie Dolnosaskiego gymnazjuma. Na Živarnicka su zbierali ideje, a umienili swoje nazgonienia. Niemskie media su baszko felowali.

0: To przeszanie, jak wiele serskiego, co my, a możemy naszym dzisiam sobudasz, gdyje serskie starysze kuszty żyjen wotekronisz. Nic jano serska riec we familii grajo rolu, ale teke rituale a zwiżenia a serski obswiet. Za chrześcijanu jo dupienie jaden prydny, ważny kszac luża do świata. A se wie, jo dało niega wiele serskich nałogu koło okowo dupienia. Ale żinca? Co gotla se starysze żinca za dupienie swoich dzisi rozsużiju, a co gotla przytom na serskie tradicje gledaju? Ja som se rozkraniała z młodymi maszajami Nadine Adamowa, Katja Bytnerowa a Stefanie Krautzolz. Szybty su cwonki Janczolskie wysady.
1: Dokulasz mój slojek a ja z tej teke dupione. A my sme trzele toż to dobre zacusze, teke dalej dasz. Ja som kszac po kszacu drogu slet k namakala kszerskie rece a kulturje. A gaś jo se nasz prydny syn narożil, smej kszele na kuszty pat serske abo dwojo recne dupienie. Toż tu wysobność te serske spiewy a serbske cytanie, to som ja na kuszty pat kszela mysz. A se wie som kszela burska chojżisz a te kmocze teke a żyl naszych gości.
2: Dokudasz som teke dupiona a som teke konfirmacji umiewa. A se myslim aż w cerkwi możesz tak wiele ważne wiece uchnąć za żywienie. Na przykład masz tam te żasy kazni, tudejś na przykład zwierny byś, a nic krzatnąć, a sprzałny byś, a teka nic szpatnego w drugich lużu ulicowasz, a teka nic zawidny byś. A se myslim aż to ja wielgin, der je teka za żysi, dokulasz som aż myje dzisi, albo my jej gelesi, burza te dobre duża.
3: Ja som se rozsużyla swoju, że ku dupisz też, dla mnie to było egentlich normalne, dokulaż ja som dupiona, a w naszej familii my to gutujemy, a za mnie jo to tak, aż ja nie przyjrzę do wysady zawieszcze, pszały wysadnik, a klesy gaż se grybrane. Ja no, aż ja som se myslila, przecież jeszcze gile cerkwi, Bogu, a svetoju, to je mi ważne było, ako witanie, a zawieszcze teke, jo, ten rytual, a so witaj k nam, a so znaš, pičku teke, ty se przeżywila, a nen to może my tebi witaš u tej cerkwi, a w tej wielkiej familii, a pen, to je mi ważne było, a jak tym donieś, to nie o nic żywnego było, a nic, żeż co myślała, grójka przemysłu, bo już einfach tak, aż są to rytuala.
0: Pönio, przyjdący kszac w przygotowaniu na dupienie ogled pla faraki albo fararia. Za serskie duszypasterstwo jo mia ze drugim Katarina Kölerowa zagronita. Wena jo faraka wydeśnie żyluje a striażuje.
4: Każ gole co byś dupione, albo jo go starejszej toksze, tak ku mnie przyjdu, a rozkraniamy se w dupieniu. Co z tym zwizuju, co dupienie weznamenio, bo jo si piewe wiże ako ja, to groni, my dupiamy małe dzisi, dokolasz Bog ich lubojo, gaż jeszcze niamegu mama gronisz, abo ga wieru peznasz. Dupione dzisi pezdżej du na nabeżninu, a na ucpu za gierie brania, a tam zgniju, co to ja byś chrześcijan. Gaż dorastczone, kse byś dupione du na kurs, a rozkraniamy se w tom, coś wiera weznamieniu.

0: Ważne pożyjel przy dupieniu samym, we przedpolu, ale we gwonym po dupieniu mają kmoczy. Deje wani żeńca na miestnie starejszy jadnasz, a kmoczyko ju stałnie dobre rady dasz, albo w pazorkach gronione jano wielkie dary dasz. Se wie, aż laże wyty grono nieży we sreży. Za Ines Neumannolz jo amt kmoče zvisk a nadauk za cebe živinje.
1: Also za mňa jo to nepia vicest, škaž se mi nechten pšaša pön, som jada, až mogu toštin amt gronim raz tak ukbaš. Za mňa jo to zvezane z teke zviskom k tomu kmoči koju ja cujem sem pen južopičko sobu zagronite dokulaš minim až to materialne žinca ne jo tak važne žinca jo kušte na materialnem boku veste ale to gledanje na to kšestčenske abo na viru abo spiritualne uveše jadnogo luža to jo popšavim to žoš Vici se živa, abo žoš mežoš, vici tekec naš cyniš. Ja musim pak teke groniš,

0: Od minienie srede hač to dženci še obje kempingo ani še za Sputnik Spring Break Festival. Od to rene, to je vezo do a noa, a od ladajo od časa při jevišťach, maš vezo to išto chvíle, tak sú se organizatorojo, kolegojo MDR Sputnik vou vamali a športové poskytky organizovali.
1: Hajcele prawe dżoto hosu so z Mielku za Koparski a volejbulowe turnier przy Zubičmu. Miechu wypysku rajniści szpiotowani a sobotu przypomniu so turnieraj potom zahieśtaj.
0: Haj a jedne serbskie mústwo by wiezo tež podla. Nasz Felix je tute przewodział a so z Rajorem Kasporom Gisworkom rozmawiał.
2: Podjęliśmy smo nieke popuczku na Koparski turnier. Dżensa niemale 30 stopniu. Dżana mroczałka, słończko switchi. Pecz dokna po 12. Kasport z Gildo Mustwa, kiedy się niekiedy nastąpi serbskie mustwo jo, na Sputnik Spring Break, już to ty prajesz, kasa ty czujesz, chillne, fit?
3: Ale chillne są jara, dera czuję, ja mam jasno te jara wersji na tym turnieju, ja się wusztę, bo demo najpierw laraczka, takie tu niwoła, tak tam mach mustwo jo, a pomocha się takie jen wobraz forio, że to muszę dzień zawodzić, kiedy ma to ja nie jeszcze nie mógł po końcu kucie położyć.
2: Sunara so zakončila na koncu srbská úbranka, tak vaše mústvo rieka, so přesadžila z 1-0, kato prajš tvoj facit.
3: Ale Rajniščo je jen 4 ročko pesko, to je jara špatné, to ešte nie vopravd, že nemôže žiadne kopajnicu rač, ale to sme si k našej lepšej načinali, my sme te bule zade vonmočili a prudku nikak jen rotacilili. A to je na konci dostalo, ja si musím tým strategiou, môžeme na konci tej dále jeť a bohu sa tým linky uvedomo.
1: Tak so turnier partajki im úspěšne zahají, všetko bez přijatované, ale haje celé tak, kajž bych už si to organizatorio predstavili, že na koncu nefungovaše, kajž sme rúni hižo svyšeli, by vopravde jara horce na tutom dňu a tam ši rajništu nímale žaden kutk nebe, tak so jeden džil vo 12 přízemenoch mústvo z cova nenastupí a tam ni po niekotrých rách turnier dočasne vopuštíhu, tam so potom rozsúči, že so sobotu hižo viace dále neraje.
0: Aj to, tla je škoda, ja by vopravde čipne byl na dalšie začišťa a emócia.
1: Haj škoda, na kojže pat by na tamnom boku pak by tež zrozumlivé při cíčečíš stopenách, co je popenio v horcem pysku kopajncu rač nerúne von stroje sermyslu a dež potom jeneš vodu nepiješ, ale druhé napoje.
0: Haj, však rozumiu.
4: Svoj vod se raz, co dopomňu na vianu čas.

0: Hai pola nas, so tu dżensa szitko wokoło festiwala na pokupie Porsche blisko Lipska Werci.
1: Mianujcie wo Sputnik Spring Break festiwalu, gdzież z mój Felix a ja Mila. Czuczonko ze żyna pobywaj, a za wszystkich koci śniesu muli się tam dojeć, smywa za tych sztuszczo videoch sekwencu narawałaj.
0: Tak je tute namakać na Insta pod MDR. Pod smuszka Serbia, tak so dostaneće tež w prawe Spring Break feeling.
1: Smywam wy za tež odpowiednie k našej témie prašina stajeli, na kotrež môžete rado odmujić.
0: Haj po takim fix, šmuracko rabnič a sobu odvosvač.
1: Štož tam nie namankače, sú fota a videa dalšho vulko festivala v Lipsku, mienujce VGT.
0: To je skročenka za Wave and Gothic Festival, potajkým tých ľudí, ktorí sú vonie čorní zraščení.
1: Je to jeden z najväčších festivalov tutoho smera z cova. Žaden žijú z obšivedu hošťa z cova sveta. 20-30 gruftiu na jednom blaku, no vokoho sviatku je Lipsk přeco vo sebe jara čorne.
0: A ja to nie netko nekajka nabožina abo luze, nie? To je prosče moda, abo tež přesvedčenie so takhle čorne zraščiť a tutu hučbu rade mieć. Jedna z vážnych skupinov tutoho smera je The Cure.
1: A Birnie, što miestem starí knieža byli, oni sú zasa na turie sreč Julia napríklad v Berlíne.
0: Hej, Anetko, je pola nás slyšiť.

0: Zadkula.
1: Cały koniec tygodnia świeci o budyżinie budyżskie nalecze. Piatku oczekuje was hudobne skupiny kajś Jolly Jumper albo też The Admirals. Od napodziewaczych hadżo wieczo 10 ich wystupi na miasłych wikach tej skupina Janka Hanka. Sobotu 12 so budyżskie nalecze potem oficjalne wotory, a to z programem Prynie Serbskiej Kulturnej Brigady pod nawodom Judith Kubicec. Sobotu oczekuje was potem najszelakoryjsze kulturne a hudobne skupiny. Medzilu smiecie se potem na skupinu Pop Zoben weselić, oni raja wot na pośeścich na wolnym torszczu. Sredu zaji są nysłowe filmy festiwal. Serbskie filmy możecie si piatka wot wieczor 7 w gametnym domie w obladać. Tuż nie jeszcze dość na letnich zynku słyszał, albo jest na czpiecejne oratoria na lecza skomdził, tun ma szansu se niedzielu do panczyc kukuła dojeć, a to tam nakwatać. Kło Lipa przeproszuje mianujcy na swój naletni koncert, który zapocznie się na półszterych w klosztorskiej zarodzie. Mimo wórysku z oratoria na lecza smiecie się też na zynki dorostłego kura Lipki, a botowskiego żynskiego kura z Lubina weselić. W odcjoch zmienia na klosztorskiej zarodzie też kowie atykan spiotowany. Zastup na naletni koncert kura Lipy je darmotny. Sobotu 6.6. hudzitaj Helena Brezan-Heduszczyna a Jan Brezan-Heduszka zromadnie na kulturnej zarodzie SLA. Dłot na po 8. hadżo wieczo 9. smiecie się na serbskie, niemskie a jędzyckie popoły spiły a balady wieselić. Zastup do kulturnej zarody je darmotny. Młodziński klub w Niebelcicach przeproszuje na wiosny swiedzień, który są odmieje od piatka 12. hadż do niedzielę 14. junia. Zaje są piatk wieczor z dysku Inkluzje, wokoło 21 godzin oczekuje was potom miestu im karaoke. Zastup budzie tam 3 euro.
0: Zadkula.
2: Tu, syn doma.

0: Myśmy dżęca iż o dojściowo festiwalu Sputnik Spring Break słyszeli. Na tutym so zwiecza wszystko wokół huczby wierci, czola dała ja też festiwale drugiego razu.
1: Tak na przykład odmier so od jutrzejszo do niedzielę na Nysowy Filmowy Festiwal.
0: Nysowy Festiwal zaprzyja filmy z czeskie, polskie, kajstyż, nimskie. Filmy pokazują mnie z drugim w Żytawie, byłej wodzie kajstyż w serbskiej stolicy w Budyśinie.
1: Pokazają niekak 100 filmów, na przykład rajne filmy, dokumentacje, a krótko filmy w niemskiej, polskiej a czeskiej ryczy.
0: Dale poskiczuje open air kino, party, koncerty a workshopy, balakotrystyja filma produkcja, tak mianowane storytelling, albo też międzynarodne zromadne dzieło w Sredziszu.
1: Na filmowym festiwalu namakamy też w Kamennym Domie w Budyśinie szelakowe poskitki pod hesłom Woda a Wizje.
0: To są filmy ze serbskim fokusem, dzieło serbską kulturę, strukturną zmieniu w Wóźicach a technologię przychoda.
1: Kto zajmuje, może so rady na internetnej stronie nicefilmfestival.net informować.
2: Dobry wieczór, Radio Zatkula! A tu śpiewa za was Michał Cyś.

0: Haj, jeli chcete se tutun konce genera skus vulečeč, potom máme za vás konferencu Augenblick od Vorklečanského dekanatného dušepastorstva v poskytku.
1: Konferenca Augenblick od meja so tutu sobotu cítsteje meja v Džerna Čolín cítsečí, přizivíč pak dobiče so online, hač do júcišeho, zastup pak je zadomo.
0: Konferencu džaží tam znate filozof, teologa a referent dr. Johannes Hartl, potom sú přikuski kajštež poskytky k modleniu.
1: Prawie po takim jeli chce czeraz nieco druhe, dożywić, dojeźdźcie się do Lubia. Odjezd z autami je sobotu w 17 hodzin, między drugim z Kroščic, planowane. Wrócza jezba będzie niedzie w 22 hodzin cicci.
0: Dalsze informacje namagacie pod konferenc Augenblick 1.

Jakoś się słońce pruł, kot już czuł, dysia rano wodu czuł. Zaczuwam się snu, radość Boża, a dziś nadzieju. Emocji jakaś tu też życiu, co za nimi we jednym dniu. Drugie show.